0: Radiolarm gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radiolarmu. Radio, które gra dla nas.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

0: Polska stacja. Polska stacja. Polskie radio internetowe.
1: Radio Larmo.
2: Polska stacja. Stacja.
1: A już za chwilę audycja Gabi Chorzewianki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmo.

Te piękne, słoneczne popołudnie witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Larmo ze studia radiowego w Meinerzhagen, a witam was, Chorzowianka. Witam też nasze koleżanki i kolegów redakcyjnych wraz z ich rodzinami. Witam wszystkich, którzy wszystkie portale społecznościowe, które są zaprzyjaźnione z Radiem Larmo. Witam, fajnego popołudnia i wieczoru życzę. A godą popołudnia, bo u nas jeszcze tak słońce fajnie świeci, że no, trudno powiedzieć, że to już jest wieczór, nie? To jest takie późne popołudnie, a wczesny wieczór. To zapraszam na dwugodzinną moja audycja, a o godzinie 20 serdecznie zapraszam na audycję naszej Ewy Figlarki. I tak to dziś wygląda. Miała grać Agnieszka, no ale niestety Agnieszka dzisiaj rano mi zadzwoniła, że się rozchorowała. A więc tym choróbkom naszym radiowym, nie inoradiowym, szybkiego powrotu do zdrowia życzymy. Kurujcie się, leczcie się i wracajcie do zdrowia, do sił, no i na radio też. Na dobry początek piosenka w wykonaniu kapeli Górole, gdzie jesteś kochany i Hanuta, wszystko jest możliwe. Te piosenki dedykuję wszystkim obecnym na tej audycji, życząc fajnej zabawy, dobrego odbioru, no i super humoru. A zapraszam też na konsolę pozdrowień, bo ta jest otwarta.

No i kochani, kartka z kalendarza też mam, na której to pisze, że jest wtorek 22 września roku 2026. Imieniny obchodzą Tomasz, Joachim, Maurycy i jeszcze wielu, wielu innych. Kto dziś ma urodziny? Ja znam dwie osoby, ale o nich powiem za chwilkę. Wszystkim tym, co dziś świętują, fajrują, obchodzą jakieś wyjątkowe jubileusze, składam też najserdeczniejsze życzenia. Dużo szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności, jak też łask Bożych obfitości, no i marzeń spełnienia. Wszystkiego najlepszego. 100 lat do tego. Życzenia te płyną od całej ekipy naszego Radia Larmo, jak też od naszych szanownych słuchaczy. A ja powiem 100 lat. Wszystkiego, co najlepsze. Ja wspomniałam, że dziś o dwóch osobach wiem. Wiem o Marii Kostrzewie. Nie wiem, znać ją może być dużo z Facebooka, bo Maria Kostrzewa to jest taką śląsko pisarka, szkryflarka. Pisze też wiersze. Nasz Peter Skeln często od Marii Kostrzewy czytał tu wiersze na naszym radiu. Ja? Więc dla Marii Kostrzewy też najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, szczęścia, no i wszelkiej pomyślności jej życzymy. 100 lat obchodzi dzisiaj też wyjątkowy dzień jest dla Wolfganga Petry. Ja, jego też chyba zno dużo, dużo osób. Wolfgang Petry obchodzi dzisiaj swoje 75. urodziny. To jest niemiecki piosenkarz, jest jeden z tych najlepszych. Pochodzi z Köln, tam się też urodził, mieszko. Więc dla Wolfganga alles Liebe, alles Gute, viel Glück und Erfüllung aller Träume wünschen Zuhörer und Redaktion vom Radio Larmo. Ja, życzenia Wolfgangowi my też złożyli, a teraz piosenki Jessica, bukiet życzeń, a potem Wolfgang Petry, Diana.

Ja, życzenia złożone, piosenki puszczone, to możemy zaczynać z graniem. No i na mojej playliście jako kolejno jest Bernadeta Kowalska w duecie z Robertem Kowalskim, a piosenka nosi tytuł Jestem obok ciebie. I druga piosenka w wykonaniu Dawida Janiaka Jesteś miłością mą. I do wysłuchania tych utworów serdecznie zapraszam. Przywitać chciałam jeszcze wszystkich, którzy dołączyli do nas, słuchacie Radia Larmo, a audycja prowadzi Gabi Chorzowianka, która życzy dobrego odbioru i super fajnego humoru.

Ja i ode mnie dla wszystkich choróbek. Szybkiego powrotu do zdrowia życzę, a piosenka wyśpiewał B.A.R. Zdróweczko.

Ja, kolejne piosenki mam już też przygotowane, a będą to Baciary. Jo jest wolny, a zaraz po Baciarach zaśpiewa Anna Jędrzejczyk Zaczaruj mnie jeszcze raz. A więc poczarujemy, zabawimy się, no i posłuchamy tych śpiewek, jakie tu mam na mojej playliście przygotowane.

Ja i za chwileczkę usłyszymy piosenkę w wykonaniu Claudii Jung, Je t'aime mon amour. To jest piosenka z lat 90. Ja, zmysłowa balada łącząca niemiecki romantyzm i francuską elegancję. A z ciekawostek, Claudia jest także politykiem i radną w Bawarii. Proszę bardzo. No to posłuchamy tej radnej z Bawarii, Claudia Jung i Je t'aime mon amour. A potem Wolfgang Petry i The Summer von Damals. Te dwie piosenki już mam tu przygotowane, to teraz posłuchamy.

No i bardzo, bardzo serdecznie witam Adama z Lublińca na konsoli pozdrowień. Hej Adam, witam Ciebie. Życzę fajnego, ja już teraz wieczoru, Tobie, jak też Twoim bliskim i wszystkiego, wszystkiego dobrego. Adam napisał, witam Ciebie Gabi, wszystkich prezenterów i radiosłuchaczy, a zagraj coś od Krzyśka Gajdy. No i Adam, piszesz... I mąż, już przygotowane są dwie piosenki w wykonaniu Krzyśka Gajdy, Nim zajdzie słoneczko i Dziewczyna ze Śląska. Te piosenki wybrałach, wstawiłach. Jak chcesz jeszcze coś innego posłuchać, no to wiesz, jak się to robi, prawda? Adam, fajnego wieczoru życzę i dzięki za obecność.

No i już kolejne piosenki przygotowane też są na mojej playliście, a będzie to Banita Band, Miłość jest muzyką i Dresden Kokubas, Gdzie jest dziewczyna ta? No i już teraz możemy posłuchać, zapraszam.

Olaf Berge. Es brennt wie Feuer. Parzy jak ogień. Piosenka ta jest z 1989 roku. Szlagier o namiętności i pożądaniu. Olaf był pierwszym artystą z NRD, który po zjednoczeniu Niemiec podpisał kontrakt z zachodnim wydawnictwem. Olaf Berge, Es brennt wie Feuer i druga piosenka w jego wykonaniu to Viva la Musica. Te piosenki już też są przygotowane.

No i kochani, jutro mamy początek jesieni, 23 września. A więc piosenka całkiem na miejscu. Dawid Janiak, jesienna piosenka, a potem barwy jesieni i to już jest klasyka, czerwone gitary.

przeżywą, to od nowa. Tak no mio razem, kupa lotu.

No a witam na konsoli pozdrowień Maryś z Zawadzkiego. Dobry wieczór Maryś, witam Ciebie, witam też Twojego męża Mietka. Życzę Wam fajnego, spokojnego wieczoru. A Maryś napisała fajniście Cię pozdrowiam i wszystkich obecnych na Twojej audycji. Ja, tak napisała ta fryla z Zawadzkiego. Maryś, jo, Tobie bardzo dziękuję w imieniu własnym, w imieniu nas wszystkich. A co do piosenek, to przygotowała Gigi Anderson, Verdammt, ich lieb dich noch. Cholera, ja cię jeszcze kocham. I druga piosenka Anita il Alexandra Hoffmann, Sünden der Nacht, Grzechy nocy. Te dwie piosenki do wpisu Marysi z Zawadzkiego, której dziękuję, fajnego wieczoru życzę i wszystkiego, wszystkiego dobrego.

Ja, kochani, ja już teraz powiem, że serdecznie zapraszam na audycję naszej Ewy Figlarki o godzinie 20. Ja, godzina 20, Ewa Figlarka i ona będzie z wami się tu dalej fajnie bawiła. A teraz zapraszam do wysłuchania piosen. Ach ja, jeszcze konsola pozdrowień za 3 minuty byda zamykała. 3 minuty do zamknięcia konsoli pozdrowień. A w międzyczasie posłucham Dubrowackiej Trubadury Piesma Puni Żywot Mój i druga piosenka, co to będzie, Berni Paula. Ja. Ale tytuł poczytajcie na stronie Radia Larmo. A więc Dubrowackiej Trubadury i Berni Paul. No i 2 minuty do zamknięcia konsoli pozdrowień. A audycja o 20 zacznie o 20 nasza Ewa Figlarka.

i tak, kochani słuchacze, moja audycja, dwugodzinna audycja dobiega końca. Zapraszam teraz na audycję naszej Ewy Figlarki, której też dedykuję piosenka od Fantazy Bube Dame König. Ewa, na dobry początek dzisiejszego wieczoru muzycznego, no i fajnej zabawy Ci życzę ze słuchaczami. A jeszcze raz dziękuję, żeście mnie wpuścili do waszych domów z moją muzyką. Życzę fajnego, miłego wieczoru. A jutro zdrowego i pogodnego, radosnego dnia. Grała do was wasza chorzowianka ze studia radiowego w Meinerzagen. A pożegnam się piosenkami. Fantazy, to już powiedziałam, to jest dedykacja do Ewy Figlarki. Sylwia Drzewiecka, jest taki ktoś, potem odleciałem dziś, a i larmierz. I do usłyszenia, pa, pa, do jutra, jak wszystko dobrze pójdzie.

Ja, kochani, no nie tak całkiem, że się już pożegnała, ale jeszcze tu mam jeden wpis od mojej imienniczki, albo ona, ja, no imienniczka, Gabi z Kölnu, czyli żona naszego prezentera Petra. Gabi z Kölnu pisze tak: Cmoki, droga koleżanko. No cmoki, droga koleżanko, na zut lecum. Pozdrawiam was serdecznie i oczywiście wszystkich, co cię też słuchają. Życzę jeszcze fajnego wieczora i dużo zdrowia i szczęścia. Josie dzisiaj zrobiła mój balkon już na jesienno. Wow! Gabi, to teraz przyjedziesz do mnie mi pomóc mój balkon zrobić. No ale... Bo niestety nasze pelargonie usły, obrażone. Synek padał, że padało i ino je rozpodlą. Ale to na pewno skuli tego, że żaden z nimi nie godał. Ja kwiatki lubią, jak się z nimi godą. Ja też to robię. Też to robię, godą z moimi kwiatkami. No i ci powiem, w tym roku też mi tak jakoś nie za bardzo wyszło z nimi. No ale co zrobić? Jak nos nie było, miała mi siostrzenica podlewać, no i tak podlewała, że one też były, jak przyjechali my, to też były takie pół uschnięte. Niekiedy musiała wyciepnąć, no a to, co zostało, jakoś że ich tam uratowała. No i Gabi pisze dalej, jak jo to robię i się śmieje, ha, ha, ha. No to takie krótkie sprawozdanie z mojego dnia. I jako załącznik do pozdrowień buziaczki zostawiam i 5 serduchów. I napisała, bo nie wiem jak to się sam maluje. Gabi, jo też nie wiem jak się te serducha robi, jak się to tam wkleja. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale... Fajnie, żeś się odezwała, fajnie, żeś balkon zrobiła, byłaś robotna. No, mnie to jeszcze czeka, ale myślę, że na dniach też się wezna za balkon i go też uporządza. To teraz, Gabi, do ciebie, do twojego wpisu. Klaudia i Kasia Chwołka, jesienno, uciecha, no i tak jak żeś zapowiedziała, Sylwia Drzewiecka jest... taki ktoś. A ja powiem papa, do usłyszenia i dzięki za obecność, dzięki, żeście byli. A Gabi, dzięki za wpis.

Dobry wieczór, witam Was, kochani, witam, ozdrówko Was pytam, ale tak przede wszystkim Was bardzo serdecznie chciałam powitać. Witam wszystkich słuchaczy, bez najmniejszego jak zawsze wyjątku. Witam całą naszą ekipę radia z naszym szefostwem na czele, z naszą Gabi, którą pięknie witam. Gabi przed chwileczką zakończyła swoja audycja. Gabi, zaraz do Ciebie wrócę. Witam też naszego szefa Darka. Kochani, witam tych wszystkich, których nie przywitałam, a witam Was Figlarka i zaprasza na... Ja na godzinę zaprasza, tak. I zaprasza moja audycja potrwa do godziny 22. Ja Was już z tego miejsca chciałabym przeprosić za tą sobotę, właśnie, że nie mogłam, ale widocznie, widzicie, kochani, jak to jest. Tu się chce, a tu coś wyskoczy po prostu i nie da się rady grać. No, nie da się rady grać, ale moje uszy już się trochę odblokowały, coś słyszę, chociaż zawsze Wam powiem, jak właśnie gram na radiu, to mam słuchawki na uszach i zawsze ta muzyka leci na 100, na całego. A dzisiaj to mi tak troszkę to przeszkadza. Mam na 30. Jeszcze nie są tak nie do końca wyleczone. Ale już jest dobrze, nie? Ja. Dobra. Dobra, Figlarka, już się nagadałaś. Dobra. A teraz przechodzę w podziękowaniu właśnie za 2 godzinki do naszej Gabi Chorzowianki. Gabi, jesteś tam? Ja, jest. Gabi, dziękuję Ci za te 2 godzinki. Godzinki, które nam, słuchaczom, poświęciłaś. Życzę Ci teraz godzina, która 27, ja Figlarka jeszcze jest na haju, 20.07, więc za chwileczkę na pewno będzie kolacja, więc życzę Ci, Tobie i Darkowi, smacznej kolacji, miłego wieczorku i dla Ciebie wybrałam piosenkę, którą lubisz. Chyba jeszcze lubisz, nie, Gabi? Więc ta pioseneczka kręci się dla Ciebie w podziękowaniu za Twoją audycję.

Teraz właśnie ta piosenka, która leciała, to była do naszej Gabi Chorzowianki. A teraz będzie piosenka do wszystkich słuchaczy na dobry początek. A też coś o chlebie, też coś takiego właśnie, ale będzie śpiewać tym razem Andy i Lucia, Kajmosz Chleb, coś tam jeszcze. No, tam ta piosenka pokręci się z pozdrowieniami od figlarki dla Was. Ja i tym, którzy, tym słuchaczom, którzy coś robią amu-amu, to też życzę smacznego. Aha, i jeszcze co, zanim dojdę do tej piosenki, to kochani, konsolka pozdrowień jest otwarta. Jeżeli ktoś coś, zapraszam.

No, jak dałam właśnie piosenkę do wszystkich słuchaczy, to teraz dam do naszego szefostwa, do naszej Gabi i do naszego Darka i do całej załogi, do moich koleżanek i kolegów radiowych. To dla Was z pozdrowieniami ode mnie.

No to kochani, odpalamy, jadymy, kordian, cieślik, takiej góraleczki. A ja witam nowo przybyłych słuchaczy, wita was Filarka.

A ja bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić... Kogo? Danusię i Bolka. Danusiu, Bolku, ja was bardzo miło witam. Wiem, Bolek jest właśnie takim stałym słuchaczem. Teraz może troszeczkę rzadziej, ale na właśnie jak gram już tyle lat, to jest może po cichości. Więc Bolku, Danusiu, życzę wam dużo zdrówka, miłego wieczoru i jak z tego, co jeszcze pamiętam, to ta piosenka właśnie była waszą ulubioną piosenką, więc dla was, dla Bolka i Danusi, z pozdrowieniami od Figlarki. Proszę, słuchamy.

A ja już tak z pewną nieśmiałością wchodzę na konsolę pozdrowień i witam, kogo ja witam, kogo ja tutaj w dniu dzisiejszym, a mamy dzisiaj 22 września, mamy już jesień, ja? A ja tu witam Tereskę i Georga z Keln. Więc dobry wieczór, Teresko, Georg. Ja was tam witam. Ciekawe, co wy tam... Aha, już wiem, co robicie. Ja już wiem. Już teraz tak łoczami przewróciła z początku do końca. Już wiem. Ja. A piszecie tak. Witaj, Ewo Figlarko. Ja tylko tak na krótko z trasy. Fajnie, że jesteś. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Miłego wieczoru życzymy. Teresa i Georgsken. Więc ja jestem ciekawa. No ja. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. No, ale taką jest figlarka, no. Kaj wy to jedziecie. Jest cima przeca. Ja, ale może się dowiem, może nie, bo jak jesteście w trasie, to na pewno tam radyjko, nie wiadomo, czy tam gdzie włączy, czy tam macie internet, więc szeroki, drogi wam życzę, może kaj wyjeżdżacie na wczasy, nie? Nie wiem, nie wiem. Dobra, ale wiem to, że pozdrawiacie wszystkich słuchaczy i życzycie im miłego wieczoru. No na pewno taki będzie, będzie, co tam, żyje się raz. Ja, więc Teresko i Georg, dziękuję wam za ten wpis, pozdrawiam, uważajcie na siebie. No i ten, no i ja wam wybrałam do wpisu piosenkę, ja, do wpisu, do wszystkich słuchaczy, których pozdrawiacie, wybrałam piosenkę, a potem będzie piosenka ode mnie dla was. Ja też coś wybrałam, więc jadymy. Za wpis dziękuję, no i słuchamy.

me land. Wiem, że to nie potrwa wiecznie, więc przytul mnie dziś wieczór, zanim poranek mi ciebie zabierze. Cóż to za iskierka w twoich oczach? Czy ja widzę łzy? Och, jutro cię nie będzie, więc od jutra jestem sam. Krótkie chwile pozostały, by dzielić naszą miłość. Przytul mnie na chwilę. Wiem, że to nie potrwa wiecznie, więc przytul mnie dziś wieczór. Zanim poranek mi ciebie zabierze. Jesteśmy w swoich ramionach, wkrótce z daleka od siebie. Czy wyobrażasz sobie, jak będę tęsknił? Twój dotyk, twój pocałunek.

od zmierzchu do świtu, całą noc. Zachowaj mnie teraz przy sobie, na krótką chwilę.

A ja już czytam kolejny wpis i witam mojego kolegę redakcyjnego, waszego prezentera Petra Skeln. Dobry wieczór, halo, to jo. Ja, Peter, witam cię, witam też twoja żonka Gabi. Gabi, witam cię też tam. Pozdrawiam, życzę fajnego wieczoru, radosnego wieczoru, zdrowego wieczoru. Ja, żebyście byli zdrowi, to też. Aście napisałeś, Peter, bo tu sum jest ja. Peter napisał tak do tej figlarki. Dobry na wieczór, figlarko. I wszyscy zgromadzeni tutaj, na radioku. Najpierw przywitam ta nasza dziołcha ze Rybnika, co już wyzdrowiała. No troszkę jeszcze choróbsko ją przyjmie, ale poradzi już godać albo mówić, to nie ma tak źle, jak dziołcha pogoda się, jak dziołcha pogoda się zmieni, to człowiek bele co do chałupy przy nim przysmyczy, ale zaś będzie dobrze. No to teraz życzę wszystkim, co sam są, żeby was wirusy omijali, a zdrówko zawsze było jeromel. Zaś, że chtela nasz kryflą, no to styknie. Tego to grej, figlarko, i nie choruj więcej. Ja, Peter, by to tak szło, nie choruj więcej. A czy ja to chciała? No, czy ja to chciała? Pieruńskie uszy, no. Co zrobić, no. No, i tak dobrze, bo ja po prostu była głucho. Ja była głucho do wczoraj jeszcze, ja. Do mnie go dali, a ja i no głową kiwała. Ja. Nie wiem czasami, co go dali, ale już jest dobrze, po prostu antybiotyk zadziałał i figlarka wróciła na swoje tory. Ja. Dobra. Aha, no ja, Peter, czekam na piosenkę, a ja go dam dobra, no. Więc Peter, dziękuję ci za ten wpis, pozdrawiam ciebie wszystkich, co radia słuchają. Tobie dziękuję za zameldowanie się tu, a ja se wybrała do twojego wpisu ta oto piosenka, a potem będzie jeszcze jedna o dymie dla ciebie i dla Gabi. No, dobra, figlarka, koniec.

Ja witam kochani nowo przybyli słuchaczy, wita was Figlarka i zaprasza do zabawy. A Figlarka gra do godziny 22. O godzinie 21.35 zamykam jak zawsze konsolkę.

A ja, kochani, zapomniałam złożyć życzenia. No kurczę, za chwileczkę po tej piosence złożymy wszystkim solenizantom życzenia.

No i teraz, kochani, zwracam się do naszych dzisiejszych solenizantów, którzy dnia dzisiejszego, to znaczy wtorkowego, nie, 22 września, obchodzą swoje urodziny, imieniny, rocznicę ślubu. Życzę Wam jak zawsze dużo zdrowia, zdrowia, zdrowia, dużo miłości, spełnienia marzeń, dużo uśmiechu na buzi, no i dla Was taki skromny upominek muzyczny, Proskauer Echo, Twych urodzin czas.

przybywa dzień nam za dniem, za rokiem mija nam rok i tak jest od lat. Czy świeci słońce, czy deszcz, czy

A ja przechodzę na konsolkę pozdrowień i witam. Witam kogo ja witam? Witam właśnie teraz Gabi z Kennu, no właśnie, żonkę od naszego prezentera Petra. Więc Gabi z Kennu, bardzo fajnie, że i ty tutaj zawitałaś. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Przepraszam. I co? I życzę tobie i Petrowi naprawdę fajnego wieczoru. Chociaż u nas w Rybniku teraz

właściwie teraz leje. Cały dzień leje. Tak, pada deszcz. Tak ładnie powiedziawszy. No, a Gabi z Kelnu pisze tak. Witaj Ewa milutko. Wprawdzie już wszystkich pozdrawiałam u Gabi, ale zrobię to z przyjemnością jeszcze raz na twojej audycji. Jakoś dzisiaj słaby dzień dla mnie. Może dlatego, że pierwszy roboczy po urlopie. Żałuję, że tą kawę i ciacho na rybnickim rynku wypiliśmy sami. Brakowało nam twojego towarzystwa. No cóż, tak to już jest z tymi odwiedzinami w rodzinnych stronach. Mimo wszystko smakowało wyśmienicie. Choć rybnik zmienił się nie do poznania, ale moim zdaniem te pobudowane olbrzymy mi do rybnika nie pasują. Zapomnieli też o tych kamienicach na samym rynku. Jakoś to zaniedbane. No to pozostało mi jeszcze życzyć wszystkich spokojnej nocy i zdrowego przebudzenia. My też za chwilę zmieniamy i pozycję, i pokój. Ha, ha, buziaczki. Więc Gabi z Kenią. Za buziaczki dziękuję. Już poleciały do kuferka. Były tylko dla mnie. Powiem Ci tak, no Peter nic nie pisał. Nic nie pisał, że tam coś w rybniku jesteście. A druga sprawa była taką, że to chyba byś tym razem, w tym tygodniu, co byście właśnie byli, to właśnie troszkę było... wnuki, właściwie trójka wnuków się rozchorowało, trzeba było pomagać córce, a długo sprawa jeszcze jest jeden wnuk, którym też trzeba było się zająć, a jeszcze kolejna sprawa, to jest moja praca, a jeszcze kolejna sprawa, figlarka się rozchorowała. No i tak to jest, Gabi, no nikt tego nie zaplanował, nikt nie ten, bo wiecie dobrze, że ale ja myślałam, że to przecież nie umieramy, nie? No. Ja tak myślę. No najlepiej w lecie. Jak już ta jesień przychodzi, to potem choroby, choróbska i tak w ogóle, no. Ale cóż, takie jest życie, tak powiedzmy, no. No i co tutaj jeszcze, Gabi, powiedzieć, bo nie wiem, co się Ci powiedzieć. No ja Ci powiem, no rybnik jest, no fajny. Nie wiem, czyście tam byli w niektórych miejscach, bo jeszcze na ten temat my nie gadali. Musimy kiedy właśnie pogadać. No a te duże gmachy, no właściwie, powiem tak szczerze, ja tam nie lubię za bardzo chodzić. Ja już mam tam swoje te. No ale tam młodzi, to tam jest po prostu zawsze pełno ludzi. Dobra, figlarka się nagodałaś, ja. Tylko jeszcze tak oszczędzaj się z głosem, żebyś po prostu nie zamilkła. O, a już mi piosenka wskoczyła, Gabi, a to nawet ty nie chciałaś, ale dobra. Gabi, ta będzie do wpisu, a potem pomyśla nad piosenką o dymie dla ciebie. Jeszcze raz dziękuję.

A ta piosenka w podziękowaniu dla ciebie, Gabi, w podziękowaniu za twój wpisik, za pozdrowienia, a wybrałam Jan Bawar, Kocham to miasto.

0: prezenterzy Radia Larmo gadają, mówią i szprechają. Dla każdego coś fajnego.
1: A teraz idziemy z taką spokojniejszą piosenką w wykonaniu Amy Band na niebie wysoko. A ja jeszcze witam nowo przybyłych słuchaczy.

kochani, mamy 21:43. Za sterami jeszcze figlarka, ale ja już bym chciała, żebym nie zapomniała zaprosić Was na jutrzejsze audycje. Jutro mamy środę, mamy 23 września. Od godziny 17 do godziny 19 za stery radyjka wejdzie nasz prezenter, mój kolega redakcyjny, Johan. Zapraszam serdecznie. Zapraszam też na audycję, stałą audycję właściwie naszej Gabi Chorzowianki. Najpierw od 19 do godziny 20 będą piosenki z naszego placu, a później od godziny 20 do 22 nasza Gabi zagra szlagiery niemieckie. Więc to jest taka właściwie stała audycja już w środę zawsze, więc przepraszam gorąco, zapraszam na te audycje jutrzejsze. A my polecimy sobie jeszcze z kolejną piosenką, a tytuł piosenki Odnajdę Cię.

pytam po co, nie pytam skąd. Nie będę oceniał, czy popełniłaś błąd. Po prostu przybiegnę przez setki zakrętów, by podać ci rękę.

No i kochani, dwie godzinki jeszcze nie minęły, ale miną, więc ja Wam chciałabym bardzo podziękować za Waszą obecność, za wpisy, za to, że jesteście i życzę Wam miłego wieczoru, bo może jeszcze właśnie co niektórzy spać jeszcze może nie idą, a tym, którzy już patrzą w kierunku łóżeczka, życzę spokojnej nocy, kolorowych snów, słonecznego takiego przebudzenia, chociaż jutro nie zapowiadałem słońca, dalej deszcz, ale zobaczymy, to się może zmienić. No i kochani, no do usłyszenia do soboty do godziny 18, chyba że gdzieś coś tam, to może gdzieś tam figlarka jeszcze wskoczy, zobaczymy, to wszystko zależy, jak to mówią, od Eli. Ja, kochani, mówię Wam dobranoc, dziękuję i do usłyszenia. Pa, pa.